już tyjesz pasał i łaj. Auch tyjesz kwantsztanty. Oresz minutu z